0: Polscy strażacy szykują się do wylotu do Hiszpanii na pomoc. Biolchem najbardziej atrakcyjny w liceach, kierunki medyczne na studiach. Dwa medale zdobyli Polacy na Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii wyrusza pierwsza zmiana polskich strażaków. Mają pomagać przy gaszeniu pożarów. W sumie przez miesiąc będzie ich tam ponad 100. Będą się rotować. Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
2: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszania go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
0: Polscy strażacy znajdą się w rejonie Madrytu. W Hiszpanii i Francji szaleją wyjątkowo silne pożary. Swoje domy musiało opuścić w obu krajach łącznie 200 tysięcy osób. Klasy o profilu biologiczno-chemicznym w liceach oraz kierunek lekarski na uczelniach były hitami tegorocznej rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach biolchem ubiegało się nawet 5 kandydatów, a jeśli chodzi o kierunek lekarski, na niektórych uczelniach było nawet 38 osób chętnych na jedno miejsce. Trwa najtrudniejszy okres dla zwierzęcych schronisk. Wiele psów właśnie w czasie urlopu zostaje wyrzucanych z domu i trafia do schroniska. Lato to też okres, gdy rodzi się najwięcej kotów, mówi Marcin Kołodyński, zastępca dyrektora schroniska w Bydgoszczy.
3: Największym problemem jest zapewnienie opieki kocientom. Koty są zwierzętami w ogóle wrażliwymi i bardzo często w schroniskach chorują, trzeba je leczyć.
0: Podobnie było w poprzednich latach. Bydgoskie schronisko regularnie apelowało o domy tymczasowe dla kotów, podkreślając, że okres letni to czas corocznego kociego baby boomu. Dwa medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywanych w Oklahomie Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut. Po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
4: Bardzo się cieszę. Już od, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
0: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Druga pod koniec sierpnia w Poznaniu. O medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro całkiem słonecznie, zachmurzenie na północy i zachodzie nieco większe, po południu możliwe opady deszczu, a temperatura bardzo wysoka. Na północy jeszcze 26 stopni, ale w centrum już około 30, a na południu 31. No i tak w niedzielę, a w poniedziałek już trochę chłodniej, kilka stopni mniej.

0: FM. Reklama.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama. Konin FM.

Witam was serdecznie na mszy świętej sprawowanej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Jest to zakończenie naszych spotkań trzeźwościowych, tegorocznych. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj w Domu Matki być te 3 dni razem ze sobą, modląc się w naszych intencjach, korzystając z różnych porad psychologów, terapeutów, uczestnicząc w meetingach mszy świętej o 14 za zmarłych i o 19 za nas, tutaj wszystkich uczestników tych spotkań. Cieszymy się, że tak wielu was dzisiaj jest na tej mszy świętej, która kończy nasze spotkania. Po mszy świętej jeszcze będzie wspólnie krąg przed bazyliką i tam zakończymy tym naszym wspólnym kręgiem, naszą modlitwą, nasze spotkania trzeźwościowe. Dzisiaj jeszcze pragnę powitać na tej mszy świętej grupy z Dębicy, międzyparafialna grupa z diecezji tarnowskiej, anonimowi alkoholicy, Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom, Jutrzenka. Mszy świętą sprawujemy w następujących intencjach. Według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. W intencji dziękczynnej z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Kingi i Piotra z okazji urodzin. O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla siostry Anny, intencja imieninowa, intencji przebłagalnej. Modlimy się za świętej pamięci Erikę Olszowski, za świętej pamięci Eugeniusza i Jadwigę Prus, za świętej pamięci Helenę i Franciszka Cudzich. Polecamy również zmarłego Antoniego i Władysławę, Tomasik, Kazimierza, Annę Kępkę, jej 2 zmarłych mężów. Za świętej pamięci Zuzannę, za święty, o szczęśliwy przebieg operacji. Szczęśliwy przebieg operacji, zdrowie, potrzebne łaski dla Heleny Orzeł. Ksiądz Piotr modli się za świętej pamięci Wiesława Gorgol, Annę Sternik i Zbigniewa Siepsiak. Dołączmy również nasze intencje, z którymi tutaj przybywamy do naszego sanktuarium. Przypomnę, że każdy z was może uzyskać tutaj w naszym sanktuarium odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Przypomnę, te warunki to spowiedź sakramentalna, może być przeżyta wcześniej, stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej i modlitwa w intencji Ojca Świętego. Tutaj dodatkowo należy pomodlić się modlitwą Ojcze Nasz i wierzę w Boga. Ten odpust zupełny możecie ofiarować za siebie lub też za jedną osobę zmarłą. Na początku przeprośmy Boga za nasze grzechy, prosząc o Jego miłosierdzie nad nami, by nam przebaczył nasze grzechy, oczyścił nasze serca. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twoimi rządami, Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. Oto słowo Boże.

których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.

0: z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu krytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogą cenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzegu i usiadłszy dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto słowo Pańskie.
1: Kończymy nasze spotkania środowisk trzeźwościowych piękną liturgią słowa, która nam też daje pewne wskazówkę podczas już naszego dzisiejszego rozjazdu. Pierwsza myśl wynikająca z tych czytań to jest piękna prośba Salomona, który nie prosi o bogactwo, nie prosi o długie życie, nie prosi o to, żeby Bóg zniszczył jego wrogów, prosi o mądrość. I my też mamy zawsze Boga prosić o mądrość, ale nie w sensie intelektualnym. Mądrość w Biblii oznacza człowieka, który umie rozróżniać dobro od zła i idzie za dobrem, a nie za złem. To jest mądrość. Mądrość polega na tym, że rozeznaję wolę Boga w moim życiu. Mądrość polega na tym, że szukam, czego Bóg ode mnie oczekuje, jakie są Jego plany w stosunku do mego życia. Rozeznaję Jego wolę, Jego oczekiwania w stosunku do mnie. O taką mądrość mamy się modlić, o taką mądrość mamy prosić. Mądrość, która właśnie płynie z poznania Boga i Jego planów na moje życie. I to jest pierwsza wskazówka wynikająca dzisiaj z tej liturgii słowa. Druga też bardzo piękna wskazówka, która pasuje do naszych spotkań tegorocznych: bądź darem dla innych. Dlatego, że Królestwo Niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w roli i do perły, drogocennej, pięknej perły. Otóż tym skarbem i tą perłą jesteś ty, drogi bracie i siostry. Tej przypowieści, tym, który szuka perł, który szuka skarbu, jest Jezus Chrystus. On oddał życie za nas. Za tą najcenniejszą perłą i ten wielki skarb, jakim jesteś ty.

0: w oczach Boga. Tak, tą perłą i tym skarbem jesteś ty, drogi bracie i siostro, każdy z nas. Bóg nas szuka, pierwszy. Bóg oddał wszystko za nas. Przelał krew na krzyżu. Oddaje życie, abyśmy my mieli życie. Abyśmy nie żyli w zniewoleniu. Bóg oddaje wszystko, abyśmy byli wolnymi dla Niego. I żyli w Jego wolności. Wolności w miłości. Być darem dla innych, to dzielić się właśnie miłością Boga. Dzielić się tym, że poznaję Boga i tą mądrością Boga się dzielę z innymi. Sam doświadczam wyzwolenia i chcę, aby inni też byli wolni. Nie tylko myślę o sobie. Człowiek wychodzi z własnego egoizmu i żyje dla innych. To, co najbardziej nas przetłacza, to właśnie takie życie dla siebie, kiedy skupiam się na sobie. Egoizm, egocentryzm, to jest właśnie dzisiaj bardzo zabijające i pęd życia. Tak, dzisiaj psychologowie mówią, że tym wielkim zagrożeniem dzisiaj jest nie tylko alkohol, czy narkotyki, czy inne zniewolenia, ale pęd życia. Człowiek pędzi, nie zastanawiając się dokąd i po co. Pędzi tak, że nie ma czasu na refleksję, na zadumę, na chwilę przemyślenia, nad sensem swojego życia. I często ten pęd to jest pęd właśnie praca, obowiązki, zakupy, inne obowiązki, które mamy w codziennym życiu, a nie mamy czasu na ciszę, na milczenie, na refleksję, na zadumę nad swoim życiem, nad tym, co mogę zrobić dobrego dla innych, czym się mogę jeszcze podzielić, jak mogę dzielić się i żyć miłością. I to jest bardzo piękna, ta trzecia też przypowieść dzisiaj o sieci. O sieci, którą można powiedzieć, jest kościół, łodzią jest kościół, zarzuca sieć, łowi ryby, dobre i złe. Nie wszystkie ryby nadawały się do jedzenia. Wiele ryb nie nadawało się do jedzenia. Trzeba było je posortować. Ale sieć zagarnia wszystkie, dobre i złe. Są ludzie wyzwoleni i są ludzie zniewoleni. Są ryby jadalne i niejadalne. Nasze życie może być jadalne lub też trujące. Mamy tak kierować naszym życiem, by nasze życie było jadalne, nie trujące. Abyśmy mogli być pokarmą dla innych, dzielić się pokarmą, jakim jest Słowo Boga, jakim są sakramenty święte. Dlatego też widzimy, że tym, który sortuje te ryby, jest sam Chrystus. Oto Bóg posyła swoich aniołów, aby właśnie ocenili, kto jest dobry, kto jest zły. Nie do nas to należy, osądzanie. A my często sądzimy i od razu naklejamy etykietkę. Ten jest zły, ta jest zła, ten nie chodzi do kościoła, ten nie ma wiary, ten jest zagubiony. Nie po to jesteśmy, aby sądzić, tylko po to, aby pomagać. Skoro widzisz człowieka zagubionego, poranionego, podejdź, pomóż, poradź, postaraj się przez swoje dobre słowo zagoić rany tego człowieka. Także ważne czasami jest wysłuchać kogoś, po prostu wysłuchać, być przy kimś i kogoś wysłuchać do końca. Tak jak Chrystus wysłuchał do końca idących uczniów z Jerozolimy do Emaus. Szli w złym kierunku, a Jezus ich wysłuchał i potrafił poprzez swoje słowo zmienić ich kierunek życia. Że nie był to kierunek ku śmierci, ku Emaus, a ku życiu, ku Jerozolimie. I Bóg też nas kierunkuje w dobrym kierunku, byśmy szli ku Jerozolimie, ku miastu życia. Dlatego te nasze spotkania też w jakiś sposób nas kierują na to, by być darem dla innych, by kierować się mądrością Boga, miłością Boga, by otwierać się na Jego działanie, na Jego łaskę. Po to tutaj jesteśmy, by uczyć się tego od Maryi, naszej Matki. To tutaj właśnie w domu Matki uczymy się tej pokory Maryi, jej posłuszeństwa Bogu. Ta, która była cicha, pokorna, służebnica Pańska. Ta, która umiała słuchać Boga do końca i potrafiła służyć, pomagać. Dlatego też kończąc te nasze spotkania, dziękujmy Bogu, że mogliśmy tutaj być, w domu Matki. Że mogliśmy się dużo nauczyć, słuchając kazań, słuchając wypowiedzi świadectw na mityngach, ile wartości ma takie spotkanie, jakim jest miting wspólnotowy, kiedy możemy się uczyć poprzez świadectwa innych, możemy się budować świadectwami innych, możemy sobie wzajemnie się wspierać w tych naszych spotkaniach. Dlatego wspólnota jest czymś bardzo ważnym. W wychodzeniu z nałogu, uzależnienia jest ważna wspólnota rodzinna, małżeńska, wspólnota AA, Al-Anon i inne wspólnoty, które, na które chodzimy, których korzystamy. Sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. Tylko Bóg, który daje nam swoją łaskę i poprzez wspólnotę pochyla się nad nami. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, rowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
1: Zgromadzeni wokół ołtarza jako jedna rodzina dzieci Bożych, pewni ufności, przedstawmy naszemu Ojcu w niebie pokorne prośby. Módlmy się za Ojca Świętego Leona i wszystkich biskupów Kościoła, aby ze sprawowanej liturgii czerpali siły do głoszenia światu Ewangelii. Ciebie prosimy.
0: Zesłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby ze zrozumieniem i w duchu posłuszeństwa wsłuchiwali się w słowo, które od Boga pochodzi. Ciebie prosimy.
0: Zesłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich dziadków i osoby starsze, aby w swoim życiu rozwijali ducha modlitwy i skupienia oraz cieszyli się gorliwą pomocą swoich bliskich i przyjaciół. Ciebie prosimy.
0: Aj nas, Panie.
1: Módlmy się w intencji wszystkich pielgrzymów, aby szukający prawdy znaleźli ją w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy.
0: Aj nas, Panie.
1: Módlmy się w intencjach tej Eucharystii dla żywych o potrzebne łaski, a dla zmarłych o życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy słuchając Słowa Bożego poznali prawdę i w jej świetle budowali swoje życie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Miłosierny, dobry Ojcze, jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą, przyjmij nasze modlitwy i prośby, z którymi tutaj przychodzimy, stajemy przy Twoim obliczem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając...

Naprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Chrystus umarły, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pokój z Tobą.
3: Pokój z Tobą.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Tylko słowo, a będzie zdrowiony. Komunia Święta będzie udzielana wzdłuż ławek we wszystkich przejściach, które tutaj są w bazylice.

0: 16 lipca Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
1: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie kaletnicze krawieckie. Telefon 63 242 1785.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklam.

0: Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdecka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W idącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej 3 dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji. Na potężne i okazałe liście, białe baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
2: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia, z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do 2-3 stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
0: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch, w rejonie jeziora Garda, trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie. Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium hodowcy. W poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś na niebie pojawi się trochę chmur, które będą się stopniowo przesuwać od zachodu, a na północnym zachodzie może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Na termometrach od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.

0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis-Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis-Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Reklama. Konin FM.

0: Nowe MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza za strzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardziecka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czerku. Kim jest poszukiwany?
2: To 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
0: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
1: Konin FM. Pogoda.
3: Słońce dzisiaj od godziny porannych króluje na niebie, no i królują też już przyjemne letnie temperatury. Po chłodnym okresie weekend zgodnie z zapowiedziami jest cieplejszy. Teraz po 10:00. Subregion koniński to temperatura nawet w wysokości plus 24 stopni. W godzinach popołudniowych może ta temperatura wzrosnąć nawet do 30. Jutro zmiana w pogodzie, burze, ochłodzenie, opady deszczu tylko 20, ale od środy ponownie napływ gorących mas powietrza. Czwartek, piątek w naszym subregionie synoptycy widzą temperaturę nawet w wysokości plus 35.
1: Muzyczna

0: Halusieńko, witamy się z Państwem.
1: Halinka Walusiak.
0: I Wojtuś Maciejewski.
1: Czyli jak co niedzielę po 10 jesteśmy, program muzyczna
0: Fala Wspomnień.
1: Witamy i zapraszamy do godziny 12. Wspólnie spędzamy czas. Jak tam, Halinka, tydzień? Szybko zleciał pewnie?
0: Szybciutko, za szybko leci czas.
1: Tak. Siu!
0: I już nie ma.
1: I już, od niedzieli do niedzieli.
0: No, ale zaskakują.
1: Odliczone.
0: Temperatury mnie zaskakują, wiesz?
1: A to co, mrozu się spodziewałaś?
0: Nie mrozu, tylko jak taka temperatura, to ja będę tak już wysuszona.
1: Jak kabanos. Przechodzimy do informacji z kartki z kalendarza. Dzisiaj mamy 26 dzień lipca, niedzielę. Anna, Hanna, Grażyna, Mirosława, Jacek, Joachim, Teodor, Walenty, Tytus, Jacenty, Krystian, Krystiana, Walentyn, Hyacynt, Sancja, Symeon świętują imieniny. Przysłowie na dziś: od świętej Anki zimne noce i poranki. Szczęśliwy, kto na Annę wyszuka sobie pannę. Święta Anna, pasie baranka. Takie przysłowia w kalendarzu. Słońce, 4:58, początek działalności, koniec szychty, 20:48, znak lew. To jeszcze kalendarz świąt nietypowych w ten 207 dzień roku. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. To takie osoby też dzisiaj należy pozdrawiać.
0: No siedzi tutaj staruszka.
1: To cię pozdrawiam w takim razie.
0: Tak, Wojtusiu, tak. I co?
1: Będziemy grać.
0: No to gramy. Nina Urbano.

0: czasami szukam i nie widzę.
1: Może słabo patrzysz?
0: Być może. Pojdziesz już.
1: Musiałabyś na jakąś randkę wieczorem iść, wiesz, takie noc gwiaździsta i wtedy gwiazdy byś znalazła. Może ta druga osoba by ci pokazała?
0: Babci by pokazała.
1: Informacja, jak się kontaktować z nami. Telefon do studia 511 115 104. Dzwońcie z życzeniami, piszcie SMS-y. Numer 7168 Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Piszcie maila, adres fala@konin.fm oraz wiadomości wysyłajcie na Messengera naszego radiowego. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Messenger czeka. Czekamy również na kartki pocztowe. Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
0: Muzyczna fala wspomnień.
1: Czyli jeśli chodzi o sprawy porządkowe, już mamy praktycznie wszystko wyjaśnione. Jeszcze tak przypominamy, do 10 przyjmujemy tylko życzenia. Od 12 poza życzeniami przyjmujemy też muzyczne dedykacje do realizacji. Te, które wyślecie do godziny 12, nie będą realizowane. Do 12 tylko życzenia.
0: Proponuję teraz wysłuchania Gigioli Cinquetti w utworze Nie wolno mi. Po polsku też ją prezentowałam, ten utwór prezentowałam. Oraz Seweryn Krajewski, Czemu pędzisz?

0: modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Piosenka kierowców, bo to wczoraj było Krzysztofa, patrona kierowców, i piosenka Czemu pędzę?
1: Tak?
0: Tak, to chyba dla kierowców tak pasuje.
1: Nie mam. Krzysztofa. A, jest.
0: Tak, wczoraj było Krzysztofa.
1: Tak, ale no właśnie. Miałam, no, mam w dalszym ciągu serdeczne życzenia. Tak od razu pobudziłeś mnie dla Krzysztofa Skrupińskiego. Powodzenia w życiu osobistym, no i w pracy. I jeszcze są życzonka z okazji imienin pani Ani, fotografki i podróżniczki. Noc gorących życzeń przesyła Teresa, no ja również, bo przecież na naszej imprezie była, co mieliśmy w Domu Kultury. Teraz, niedawno, już jako nowe racje. Dla Jakuba Laskowskiego z okazji imienin i urodzin serdeczne życzenia życiowego powodzenia od Tereni i przyjaciela. No i jeszcze tutaj mam pozdrowienia dla Jadzi i Mireczka Nowaczyków z Wyszyńskiego 23. Już mówię, co będzie.
0: Jeszcze Halinka, życzenia. Aha, tutaj dobra. Mam do zaprezentowania dla Andy Cieślik z okazji imienin, życzenia wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. Takie życzenia przesyła Marta. Dla kochanej cioci Grażynki z Żychlina z okazji 70. urodzin. Dużo zdrowia i uśmiechu od całej rodzinki.
1: To już gramy. Okrutna ochota i Andy Fischer wcześniej.

0: Halineczko, Halineczko.
1: Już cię obudziłam.
0: To nie śpi, już za późno trochę na spanie. Pora wstać, pora wstać. Już czas na kolejne życzenia i pozdrowienia, które mamy do zaprezentowania. Kto startuje?
1: Ja startuję.
0: To startuj, tylko nie odleć.
1: Z okazji imienin i urodzin dla pani Ani Cieplińskiej życzenia. Żyj z całych sił, aby zdrówko ci dopisywało na długie lata. Szczęście i pomyślność niech te dni przeplata. Niech dni pogodne przynoszą chwile wytchnienia, że masz jeszcze w życiu tyle do zrobienia. Radosnego czasu na emeryturze, radości z dzieci i wnuków życzą Teresa i Zygmunt Ciepliński. Cieplińscy prosząc o przystań pod gwiazdami w wykonaniu Eleni i Paulo Rapisa.
0: Dla kochanej cioci Grażynki z Rzychlina z okazji 70. urodzin dużo zdrowia i uśmiechu od całej rodzinki. Dla wesołej ekipy z Patrzykowa Miśki, Wiki i babci Marylki serdeczne pozdrowienia przesyłają Agata i Paweł. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to przypominamy, przyjmujemy je do realizacji od 12, bowiem program Muzyczna Fala Wspomnień przygotowywany jest wcześniej.
1: To proszę, gramy. Najpierw Paulo Rapisa i Eleni, przystań pod górę, i Andre Mosty.

0: Można było poczuć się jak na weselu, na takim przerywniku. Oho. Gdy było, wiesz, na przykład, nie wiem, barszczyk podają. Albo nie wiem, co tam, flaczki? Co to tam jeszcze podają na weselach? Dawno nie byłem to.
1: Kończyłam konsumpcję już.
0: To już cię nie było tej porze jak barszczyk, tak? Na weselu wcześniej się zmywałaś.
1: A co tam?
0: Do kiedy ranne nie czekałaś? Czy przyjechałaś na kiedy ranne znowu?
1: Tak, oczywiście. No, Wojtusiu.
0: Życzenia, już do nich przechodzimy, już startujemy z kolejnymi. Z okazji zbliżających się urodzin kochanej sąsiadce Grażynie, spełnienia marzeń, wiele powodów do szczęścia, zdrowia i radości życzą sąsiedzi mizgalscy. Wiązanka życzeń z okazji imienin dla cioci Krysi z Kostrzyna. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia od Iwonki.
1: Nie wiem, czy już czytałam, ale dla pani Anny Urbaniak serdeczne imieniowe życzenia od córki Marzeny. No i oczywiście pozdrowienia. Mireczko kochana z koła, Wojtaszak oczywiście. Dla ciebie będzie piosenka, o którą prosiłaś. To najpierw będzie Andrzej Rosiewicz, a później grupa Bolter, tak?
0: Już gramy.
2: Fajnie się zaczyna, co?
3: No.
2: Raz pewien mały fiatek.

0: S102, czyli Rudy, załoga.
1: Tak, tak.
0: No tak, ja tam fan czterech pancernych i psa jestem, także wiesz.
1: Aha.
0: Dzisiaj przed wyjazdem do radia Klosa oglądam.
1: No i też, a ja to jestem gaduła. On mówi, no szybciutko mówi.
0: Bo Halinka, wchodzi. Bo już wchodzimy, Halinka, tu by się rozgadała, ja wchodzimy, o, już. Życzenia, kolejna porcja ich do prezentacji na naszej antenie. Pozdrawiam z całego serca prowadzących i pracowników szklarni. Kolejne życzenia z okazji imienin przesyłam najserdeczniejsze życzenia dla kochanej żony Hani. Takie życzenia przesyła mąż Jan. I jeszcze pozdrowienia dla całego Ośmiana Górnego oczywiście.
1: No i Karsy pozdrawiamy, Karsy i operaczów, no rodzinkę operaczów, przepraszam. No, również Sobczaków z Parkowej, Białoskórskich. Wszystkiego najlepszego, kochani. No, a o tej Ani mówiłam już ze sklepu mięsnego? Czy tylko Juziowi przez telefon?
0: Chyba Juziowi przez telefon. No właśnie, aha. Słuchacz Juziu zadzwonił, że mówi najlepsze na koniec wesela to żurek.
1: No właśnie.
0: Później jest we krwi 0-0.
1: Romina Albano i Romina Paweł, Andrea oraz Vicky Landros i Tony Christi w ładnym utworze, bo ja nie przetłumaczę już tego. Państwo wybaczą.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z

0: Halinka, Halinka, znowu się rozgadałaś. Ale już jesteś z powrotem?
1: Jesteś.
0: Dobra, przed 11 jesteśmy, życzenia. Już czas znowu zaprezentować kolejne. Dzień dobry, w niedzielny ciepły dzień. Życzę udanej niedzieli, dobrych piosenek od emeryta, kierowcy MZK ze Starego Konina. Dzień dobry, kochani, pozdrawiam prowadzących słuchaczy, miło was widzieć. Życzę pięknej niedzieli, ściskam buziaki. To od Reni.
1: My też was ściskamy, mocno, mocno.
0: Mocno, mocniuchno.
1: No, ja taka rozgadana, ale się dziwi Wojtuś, a przecież cały tydzień się nie widzimy. No to co? Teraz gitary hawajskie, Jambulaya, Irena Santor, maleńki znak.
0: I wracamy po godzinie 11.
1: Dobrze.

0: Uwaga na upał, IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południe od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sánchez.
2: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
0: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
3: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
0: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Dzisiaj można się opalać, czy też miło spędzać czas na przykład na podkonińskich działkach, czy nawet działkach, które w Koninie. Pewnie te na przykład na Świętojańskiej, czyli jak to się mówi w Żychlinie, oblegane przez tych, którzy miło spędzają niedzielny czas. No i spędzają ten czas słuchając Konin FM. Pogoda pomaga w tym, pogoda słoneczna i ciepła. Prawie 26 stopni na termometrze już teraz. Barometr pokazuje 1004 hektopaskale. Poniedziałek i wtorek chłodniejszy, od środy znowu gorące i słoneczne lato.
1: Muzyczne

0: Dzień dobry po 11.
1: No właśnie, Wojtuś, usłyszałeś znowu gwiazdy.
0: Znowu coś się tak na te gwiazdy wszystko kieruje. Ty nasza radiowa gwiazdo. 11.08 na zegarze. Przypominamy, jak się kontaktować z nami. Telefon do studia 511 115 104. Dzwonić możecie z życzeniami. Pisać można, nawet trzeba SMS-y. Numer 7168 Konin FM na początku. Koszt SMS-a złoty 23. Piszcie mail, adresę fala@konin.fm oraz wiadomości na Messengera naszego radiowego. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Kartki pocztowe, Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: I jeszcze tak z porządkowych spraw, przypominamy, muzyczne dedykacje do realizacji, czyli te, które będziemy realizować, przyjmujemy od 12, ale od 10 oczywiście pozdrawiacie i już pozdrowienia kolejne prezentujemy. Najserdeczniejsze życzenia dla mojego chrześniaka Jarosława Laskowskiego z okazji 40 urodzin. Dużo zdrowia, szczęścia i abyś zawsze taki był wesoły, jak jesteś, wesołym, pozytywnym człowiekiem. Takie życzenia składa chrzestna Danusia z rodziną. Jeszcze od Marii serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy.
1: Serdeczne życzenia imieninowe dla Krysi Grobelnej z Adamowa. Zdrowia, radości, szczęścia i miłości, ciepłego gniazdka rodzinnego i spełnienia marzenia najskrytszego ślecharina z Konina. A w prezencie muzycznym pojawił się utwór w wykonaniu Beaty i Krystiana, ale to jako drugi. Nie pozwól, by ci życie porwał wiatr. Teraz Ada Rusowicz.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8.

0: samochodowe w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej. Reklama.
1: Teraz ja troszkę zaginąłem, ale jestem. Halinka, witamy,
2: ale
1: jesteśmy.
2: Nie przestraszyłam się.
1: Nie wystraszyłaś się? No to dobrze, no nie jesteś jakaś taka lękliwa. Na tyle, co cię znam, to ciężko cię chyba wystraszyć. Lubisz horrory w telewizji?
2: Nie.
1: Nie. No to nie musisz się, nie masz się czego bać. Jak nie oglądasz horrorów, to później ci się takie złe sny nie śnią. O, widzisz?
2: Pozdrawiamy panią Lilę Michalak. Serdecznie, gorąco.
1: I kolejne życzenia, pozdrowienia wędrują tym razem do pani Haliny. Słoneczka i cudownego niedzielnego wypoczynku pani Halina wszystkim życzy. Aniu, niech twój dzień imienin będzie tak wyjątkowy jak ty sama. Życzę ci pogody ducha w trudniejszych chwilach. Ludzi, na których zawsze możesz liczyć i odwagi, by iść własną drogą. Wszystkiego dobrego dziś i przez cały rok życzy szwagier Krzysztof z rodziną.
2: Zespół For You w przepięknym utworze Manuela oraz Grażyna Świtała, tak jak przed laty. No, Jasińska będzie o 50% zdrowsza.

0: No to możemy sobie powspominać, jak to było przed laty.
1: Oj, tak, no już tam Terenia rozśpiewana na pewno.
0: Ale myślę, że duża ilość naszych słuchaczy przy tej piosence. Tak. Odpłynęło, jak? Tak sobie. Myślę, że co u niektórych łezki w oku się pojawiły, jak zaczęli sobie wspominać, jak to było przed laty. Jak się miało, tak nie wiem, z 20 lat mniej, to co wtedy robiliśmy.
1: No właśnie. Ja już tak daleko to nie sięgam.
0: Czekaj, 20 lat, 2006?
1: To trochę przesadziłeś.
0: Przesadziłem.
1: No.
0: Życzenia już do nich przechodzimy. Dla Ani Piekarczyk z Grójca w dniu imienin duża zdrówka, mniej zmartwień życzy Iwonka i Jurek. Witam serdecznie. Pozdrawiamy, życzymy miłej niedzieli Iwona i Wojtek ze Ślesina. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy pięknej audycji, miłego dzionka. Pozdrawiam gorąco. Beata takie życzenia przekazuje.
1: Teraz zaśpiewa Anna German, Krzysztof Cyrynar, Byle tylko ze mną oraz Tercet egzotyczny. Ile wieczorów?

0: Tercet egzotyczny śpiewa o tym, ile jest wieczorów. No to ja powiem tak, ile jest wieczorów, tyle samo jest poranków.
1: I dni.
0: I dni, czyli wszystko w normie. Mhm. Wszystko, że tak powiem, się zgadza. Życzenia już kolejne prezentujemy. Dla Ani ze sklepu mięsnego, od stałego klienta, uśmiechu, radości, zadowolenia z każdego dnia, to życzenia z okazji imienin.
1: Tak.
0: O tym też warto pamiętać. Pozdrowienia dla Piazy, Lusi, Sylwii, Ewy, Moniki, Andrzeja, Grażyna. Z okazji imienin dla Krzysztofa Śliwińskiego z Żychlina. Moc najserdeczniejszych życzeń przesyła wuja Waldemar z rodziną.
1: A w prezencie muzycznym garnistanek Wierny Wiatr oraz...
0: A nie, Halinka, miał być Andrzej Rosiewicz i Czesław Niemen. Gdzie ty już, Mirzeć, zaszalała?
1: Patrz, no tak ten wiatr mnie porwał. No,
0: wiatr i od razu, wiesz, przeskakujesz. Wracaj tu do nas, wracaj.
1: Właśnie mam zapisane tu. Andrzej Rosiewicz, pytasz mnie oraz Czesław Niemen. Wiem, że nie wrócisz.

0: Ładny głos, prawda?
1: Głos Czesława Niemena.
0: Ale już później to nie mogłam z nim zaśpiewać. Wiesz, to znaczy leciało z płyty czy z radia i tak się rozśpiewał. A później to bardzo były trudne te utwory.
1: Przechodzimy do życzeń. Witam ze słonecznego, cieplutkiego Rychwała w tą ostatnią niedzielę lipcową. Pozdrowienia dla prowadzących oraz wszystkich słuchaczy, życząc miłej, spokojnej niedzieli wszystkim. Witam serdecznie, jak co niedzielę, już jestem wyspana, już w kościele byłam. Pozdrawiam prowadzących, słuchaczy. Życzę pięknej, słonecznej niedzieli, to od Genowefy. Od Agnieszki natomiast pozdrawiam serdecznie z Wierzbinka. Miłej niedzieli dla Was i dla wszystkich słuchaczy. 100 lat wszystkim Annom w dniu imienin.
0: Karin Stanek, Wierny Wiatr oraz Elvis Presley, No More.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
4: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje: telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
5: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
6: A czemu się ubierasz?
5: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
6: A dzieci?
5: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
6: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
5: I duży parking.
6: To idealne miejsce.
5: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.

0: tylko dobrego zdrowia, ale też wszystkiego, co sprawia, że życie jest piękne. Niech Twoja pogoda ducha i uśmiech zostaną z Tobą na zawsze. Z gorącymi życzeniami dla Natalki Kozioł życzenia przesyła Krzysztof z rodziną. Kolejne życzenia, które na naszej antenie, to serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy i podziękowania za życzenia od fotografki podróżującej z Konina, od Anny. Jeszcze życzenia, witam, pozdrawiam prowadzących, całe Radio Konin FM, pozdrawiam Konin, okolice Konina, życząc miłej niedzieli, to od Piotra.
1: Pozdrowienia również popłynam do na Smolniki Racięckie, bo tam jest Diana, jest Maciej, Michalinka i Marysia.
0: I jeszcze życzenia dla naszej słuchaczki Grażyny, która też świętuje urodziny.
1: No właśnie, wszystko się wydało teraz.
0: Tajemnic nie ma, nie może być.
1: Mira Kubasińska, miałam cały świat, oraz Katarzyna Sobczyk, nim ktoś zostanie sam.

0: Za chwilę godzina 12, czas kończyć dzisiejsze dwie godziny muzycznej fali wspomnień. Ostatnie lipcowe wydanie tego programu, ale wracamy w sierpniu, Halinka.
1: Oj, to dobrze.
0: To będzie gorący sierpień, zobaczysz.
1: O, tak,
0: nie,
1: tak.
0: Nie, strzelam.
1: Bujasz.
0: No. Bujam w obłokach, to już od tych 20 lat.
1: No,
0: to tak mi zostało.
1: Dziękuję za realizację. Radio słuchaczy, gorąco, gorąco serdecznie pozdrawiam wszystkich, bez wyjątku. Życzę miłego tygodnia,
0: czyli tak,
1: pogody,
0: i panią,
1: ducha.
0: I pana, i tamtego pana, tamtą panią.
1: Wszystkim życzę wszystkiego naj. Myślę, takie, żeby było takie zdrowe podejście do codziennego życia. Z uśmiechem, z radością, bez łez. O tak.
0: Na wesoło.
1: Na wesoło. Do usłyszenia.
0: Wesoła Halinka Walusiak.
1: Do usłyszenia, do następnej niedzieli, pa, pa.
0: To ja jeszcze tak wtrącę się w kwestii porządkowej. Przyjmujemy już muzyczne dedykacje do realizacji w radiowym koncercie życzeń w programie, który od 12 startuje na naszej antenie.
1: Czyli jeszcze jeden utwór?
0: Tak, jeden.
1: Renata Bogdańska, jedna łza, to trochę mało, ale nie płaczcie państwo.
0: Halinka, pa, pa.
1: Pa, pa.

0: 18-latka z Zamościa aresztowana po ataku na 8-letnią dziewczynkę. Jedna osoba nie żyje po rosyjskim ataku na Ukrainę. Plaże w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wertycka. Dwumiesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa za zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki wcześniej. W podobny sposób aresztowana próbowała zaatakować 15-latkę, ale ta odparła atak. Młoda kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała, usiłowania uszkodzenia ciała oraz kierowania groźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. W chwili zdarzenia była pijana. 8-latka trafiła do szpitala, nie została poważnie ranna. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Cezar Jaszczyk.
2: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. Rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar.
0: Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, startują w trwających od piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista Światowych Imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
3: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokażę się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
0: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Po prawie 20-letnich staraniach plaże Normandii zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wnioskujące o to francuskie władze przekonywały, że plaże, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, są również miejscem pamięci o walce, o wolność i pokój przyciągającym ludzi z całego świata.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Słońce świeci dziś nad nami, naprawdę rozgrzewa nasze ciała promieniami. Dzisiaj słonecznie, ciepło, temperatura ma wzrosnąć do 30 stopni. Na razie tylko albo aż 27 stopni. Barometr wskazuje dzisiaj wartość 1003 hektopaskali. Ciśnienie zaczyna delikatnie w dół nam się kierować, a to dlatego, że zbliża się front atmosferyczny z ochłodzeniem i burzami oraz opadami, które w naszym subregionie mają pojawić się jutro, ale to będzie przejściowe, chwilowe ochłodzenie od środy. Znowu napływ gorących mas powietrza. Druga połowa nadchodzącego tygodnia to nawet temperatury powyżej plus 35 stopni.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: 11,5 minuty po godzinie 12. Konin FM słuchacie, najbardziej roztańczonego radia w regionie, jak co niedzielę od 12 radiowy koncert życzeń. Już teraz możecie kontaktować się w kwestii pozdrowień, życzeń oraz muzycznych dedykacji, których naprawdę bardzo dużo pojawiło się już po 12. Szukam, szperam tu nasze muzyczne zakamarki, żeby te wasze muzyczne dedykacje zaprezentować. Jak się kontaktować, o tym za chwilę, teraz życzenia. Witajcie kochani w tą słoneczną niedzielę. Pozdrawiam serdecznie prowadzących, moją mamę Ulę i Jacka. Pozdrawia Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Od Ewy prośba o kawę z diabłem. Miłej niedzieli dla wszystkich słuchaczy od Jacka. Droga Natalko, z okazji jutrzejszych imienin życzymy ci nie tylko dobrego zdrowia, ale też wszystkiego, co sprawia, że życie jest piękne. Niech twoja pogoda ducha i uśmiech zostaną z tobą na zawsze. Z gorącymi życzeniami dla Natalki Kozioł życzy Krzysztof z rodziną. Życzenia dla Anny Walczak z Goliny z okazji imienin od męża Tomka, prośba o dukat góraleczka. Z okazji imienin dla Anni Karczewskiej wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości od najbliższych, samych radosnych dni, uśmiechu na każdy dzień, by przeganiał zmartwienia, tego życzą rodzice. Adam Chrola, tego co najlepsze. Proszę o piosenkę Dopóki się nie znudzisz dla Fabiana i Agnieszki Król z okazji 17. rocznicy ślubu, abyście się nadal kochali tak jak potraficie. Te życzenia od rodziców. Życzenia dla Krzysztofa Śliwińskiego z okazji twoich imienin. Życzymy tobie przede wszystkim zdrowia, które pozwoli spełniać marzenia, siły do pokonywania wszelkich trudności oraz radości z każdego dnia. Niech wokół ciebie zawsze będą życzliwi ludzie, a w sercu niech goszczą spokój, miłość i nadzieja. Niech każdy kolejny dzień przynosi powody do uśmiechu, sukcesów i pięknych chwil, które pozostaną w pamięci na długie lata. Wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i samych szczęśliwych dni. Tego życzą Natalia i Łukasz. Pozdrawiamy całą rodzinę z Pątnowa, Konina i Wierzbinka. Uśmiechu na twarzy i zdrowia zasyłają Darek i Kuleczka ze Szczecina. 511 115 104 to numer telefonu do nas. Dzwońcie z życzeniami. Jeśli chodzi o pisanie, to oczywiście SMS. Numer 7168, Konin FM na początku w treści SMS-a. Koszt SMS-a złoty 23. Kolejna forma kontaktu z nami to mail, adres fala@konin.fm. Kolejna forma kontaktu to oczywiście prośba wysłana drogą mailową, adres fala@konin.fm. Kolejne muzyczne prośby spełniamy. Na początku była kawa z diabłem i Adam Chrola, tego co najlepsze. Teraz góraleczka, dopóki się nie znudzisz oraz jak się masz, kochanie.
1: Konin FM. Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

prawie 27 minut po 12. No to co, jedziemy z kolejnymi pozdrowieniami, bo naprawdę jest ich dużo, tak samo jak dużo próśb muzycznych, które cały czas szukam i wyszukuję, żeby zaprezentować na naszej antenie. Życzenia dla ukochanej mamy Anny Zagórowa, której życzę dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu oraz dużo radości. Przesyła to syn Karol z Żgowa. Iście w stronę słońca, taka muzyczna prośba. Pozdrawiam mieszkańców Żdżar, proszę o piosenkę Stare Miasto. Proszę o dedykację piosenki dla Grażynki z Żychlina z okazji 70. urodzin. Ryszard Rynkowski, dziś są twoje urodziny. Serdeczne życzenia dla brata Krzysztofa, też z okazji imienin. Dużo zdrówka i szczęścia od rodziny i z rodziny. Pozdrawia Karol z Żgowa, dr Alban, Long Time Ago, prośba muzyczna. Proszę o piosenkę Nie Strzelaj Mateusza Maćczaka, dedykowane to Kamili w dniu urodzin. Z okazji imienin Annie Matczak z ulicy Zemełki i Natalii Rojewskiej z Stodolnianej. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń życzą Jedlińscy z Bukowego. Prosząc o piosenkę Happy End, Jak się masz kochanie, pozdrowienia też dla całego Radyjka. Dla kochanej siostry Krystyny Szczytkowskiej z okazji okrągłych urodzin. Siostrzyczko, wszystkiego najlepszego. Zdróweczka, zdróweczka i jeszcze raz zdróweczka. Uśmiechu, wszystko będzie dobrze. Takie życzenia składa kochana siostra z rodziną, prosząc o utwór Piękny jest każdy dzień. Na razie nie udało mi się tego znaleźć. Dla Anny Karczewskiej z okazji imienin, wszystkiego najlepszego, spełnienia najskrytszych marzeń. Oczywiście zdrowia i wszystkiego, czego pragniesz, życzy ciocia Irka z rodziną, prosząc o Adama Chrolę, tego co najlepsze. Zagraliśmy już dla pani Ireny tą piosenkę. Dla kochanej najwspanialszej żony Krystyny z okazji niedawnych imienin, były w piątek, wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń życzy mąż Andrzej, prosząc o piosenkę Only You, The Platters. Pozdrowienia też dla słuchaczy. Gramy już kolejną porcję piosenek. Iście w stronę słońca 2+1, później Ryszard Rynkowski, urodziny oraz będzie też dr Alban.

kolejna porcja pozdrowień. Już z nimi rozpoczynam prezentację. Dla syna Mariusza Pawlaka z okazji okrągłych urodzin, które właśnie dzisiaj obchodzi, wszystkiego najlepszego, dużo miłości, radości, spełnienia najskrytszych marzeń. Życzenia składają rodzice, prosząc o Raz się żyje, Marsal Alam. Z okazji imienin najserdeczniejsze życzenia dla Ani Pawłowskiej. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, samych radosnych chwil życzą Ola i Adam. Kochanej mamie Annie Matczak z okazji imienin życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, mnóstwo radości i wszelkiej pomyślności. Mamo, życzymy Tobie dużo sił, nie tylko tych fizycznych, ale tych witalnych. Bądź zawsze taka pogodna i szczęśliwa jak do tej pory. Niech w Twoim domu zawsze świeci słońce, a Ty jak do tej pory bij jego blaskiem. Kochamy Cię za Twe dobre serce, za serdeczność, za opiekuńczość i za to, że jesteś z nami w każdej chwili. Choć daleko, to zawsze blisko. Żyj nam, mamo kochana, jak najdłużej, ciesz się życiem i nami, dziećmi, wnukami, prawnukami. Kochamy Cię wszyscy. Proszę o piosenkę Eleni, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca. Dla Eweliny Graczek z Ciążenia najlepsze życzenia, samych sukcesów, miłości, zdrowia z okazji 30 urodzin od mamy Violetty, siostry Karoliny, taty Karola, chłopaka Macieja, kuzynek Mileny, Julity, Mai, Jagody oraz pieska Zoja. Proszę o kombi słodkiego, miłego życia. Z okazji imienin przesyłam najserdeczniejsze życzenia dla kochanej żony Hani, przesyła mąż Jan, proszę o żono moja, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Witam serdecznie, pozdrowienia i życzenia imieninowe dla przyjaciółki Ani. Wszystkiego najlepszego, zdrówka i spełnienia wszystkich marzeń. Przesyła Monia, prosząc o wodeckiego chałupy Welcome to. 7168 Konin FM na początku w treści SMS-a. Koszt tego SMS-a złoty 23. Piszcie SMS-y z pozdrowieniami. Piszcie również wiadomości na naszego Messengera Radio Konin FM 104.1 oraz maila adresy fala@konin.fm. Telefon do studia to 511 115 104. Mateusz Matczak, później piosenka o Starym Mieście i zespół Kombi w utworze Słodkiego, Miłego Życia.

0: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica

Już za chwilę godzina 13 i tak w kwestii porządkowej to już muzycznych dedykacji dzisiaj nie przyjmujemy, ale cały czas możecie przesyłać muzyczne, ale te pozdrowienia, na przykład z okazji urodzin czy też imienin. Muzycznie playlista do godziny 14 już zapełniona. Życzenia dla Anny Bauzy od Krystyny z Wojtkiem i Andrzejem, abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta, abyś mimo biegu lat zawsze kochała cały świat, abyś duchem młoda była i nic sobie z problemów nie robiła. Stan Borys, Anna, to prośba. W dniu imienin dla Ani dużo zdrówka i szybkiego powrotu do zdrowia życzą Ela z synem Grzegorzem. O matce pieśń, taka dedykacja muzyczna. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Mariusz Pawlak. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Zdrowia, spełnienia marzeń, zadowolenia z żonki i synów, a najwięcej z upragnionej córeczki. Dużo miłości od najbliższych 100 lat życzą ciocia Krysia i wuja Leszek, prosząc o piosenkę Raz się żyje, pozdrawiam. Dedykacja piosenka dla Grażynki z Żychlina z okazji 70. urodzin. Ryszard Rynkowski, dziś są twoje urodziny. Z okazji zbliżających się urodzin mojego taty Roberta, drogi tato, życzymy tobie dużo zdrowia. Również szczęścia oraz pomyślności, uśmiechu na twarzy i spełnienia marzeń życzą twoje kochane córki Kamila i Wiktoria i syn Kamil z żoną Żanettą i szwagrowie Mateusz i Zbyszek i Artur i teściowa Grażyna, prosząc o piosenkę z tamtych lat. Do 13 The Platters i utwór Raz się żyje, po 13 Eleni i Żono moja.

0: Niemiecka policja szuka sprawcy ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trzeci dron, trzeci dzień z rzędu zestrzelony nad Rumunią. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdycka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
2: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
0: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję do ataków na Ukrainę. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki, gdy upał nieco osłabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
1: Konin FM. Pogoda.
3: Jak słyszeliśmy, we Włoszech upały, u nas też ten tydzień to będą wysokie temperatury, czwartek, piątek. Z tego, co widzę teraz, patrząc na prognozę pogody, to 35-36 stopni. W sobotę zmiana w pogodzie, burze i ochłodzenie. Ochłodzenie tylko do 29. To i tak wtedy ma być więcej niż teraz na termometrze, bo teraz, mimo słońca na niebie, 28 stopni mamy. Opady, deszcze i burze jutro w naszym subregionie, zapowiadają specy od pogody.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

11 minut po 13. Witam w drugiej godzinie radiowego koncertu życzeń i tak je już przypominam w kwestiach porządkowych. Przyjmujemy cały czas pozdrowienia, które możecie przekazywać na naszej antenie. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, to do 14 playlista zapełniona w 100%. Prezentujemy już teraz kolejne czekające pozdrowienia. Pozdrawiam całe radio. Proszę o piosenkę Boys, bawmy się. Oczywiście pozdrowienia dla całej rodziny od Kamila. Dla siostry Krystyny Ławniczak, która przebywa w Niemczech, czekamy za tobą, bo czasy czekają. Siostry, proszę o piosenkę Mandacik Martyniuka. Digi, digi, di dla Kingi od koleżanek z tańczącego klubu. Kochanie, z okazji twoich urodzin życzę ci przede wszystkim zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję ci za każdy wspólny dzień, za twoją miłość, wsparcie i uśmiech. Niech każdy kolejny rok przynosi ci same sukcesy, radość i mnóstwo powodów do dumy. Kocham cię i życzę ci, abyś zawsze był tak wspaniałym człowiekiem, jakim jesteś. Wszystkiego najlepszego. Serdeczne życzenia urodzinowe dla Dariusza Grzelak przesyła żona Dorotka. Dla Ani Karczewskiej prośba o piosenkę Piotrka Jurkiewicza Zabiorę ciebie znów. Pozdrawiam całą rodzinę siostrzeńców Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostrę Żanettę. Imprez mój cały świat to prośba muzyczna. 7168 Konin FM na początku w treści tak pod taki numer i z takim początkiem wysyłajcie SMS-y. Koszt złoty 23. Pamiętajcie o mailu, adresę fala@konin.fm. Pamiętajcie też oczywiście o Messengerze. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Digi, digi, digi. Tak w skrócie nazwę tą piosenkę. Później Zbigniew Wodecki i Stan Borys.

0: FM. Reklama.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońcu.

popularne imieniny Anny, no i też Stan Borys o Aniach śpiewa teraz na naszej antenie. Teraz kolejne pozdrowienia, które mam do zaprezentowania. Kochany tato, w dniu twoich urodzin życzymy ci, aby każdy dzień przynosił ci powody do uśmiechu, dużo zdrowia, spokoju i niekończącej się energii. Niechaj spełniają się twoje marzenia, życie obdarza cię samymi pięknymi chwilami. Dziękuję ci za twoją dobroć, cierpliwość i za to, że zawsze jesteś przy nas. Jesteś najlepszym tatą i życzymy ci, abyś każdego dnia czuł, jak bardzo cię kochamy. Serdeczne życzenia urodzinowe dla Dariusza Grzelak przesyłają dzieci Amelka, Alan i Witek. Pozdrowienia dla prowadzących i słuchaczy. Proszę o imprezę Cud Dziewczyna, to od Mateusza. Dobra jak anioł, łagodna jak baranek, cierpliwa i pełna miłości. O kim jest mowa, wiecie? To o naszej mamie Ani przecież. Za to jej nieba uchylić chcemy i w dniu imienin życzenia ślemy. By ta jej dobroć zawsze w niej była, by w dobrym zdrowiu 100 lat przeżyła. A dobry Bóg w swojej cierpliwości obdarzył życiem pełnym miłości. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla mamy Anny Grabowskiej przesyłają mąż oraz córki Paulina i Karolina z rodzinami. Wiwat, oddam ci wszystko, prośba muzyczna. Pozdrowienia dla wnusia Mikołaja oraz dzieci męża Mariusza przesyła Agnieszka, prosząc o Kalaga, jedna z gwiazd. Wszystkiego najlepszego dla sąsiadki Ani, takie pozdrowienia, proszę o piosenkę Kosmos Kino. Wiele gwiazdek jest na niebie, tyle samo życzeń śle do ciebie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, w życiu samych radości. Najlepsze życzenia imieninowe dla Natalii od siostry Karoliny. Pozdrowienia również dla chrześniaka Antosia. Kolejne muzyczne dedykacje, które spełniamy, to piosenka z tamtych lat. Później wystawimy mandacik razem z Łobuzami i Zenkiem Martyniukiem. I będzie też zespół Boys, który zaprosi nas do zabawy.

Zespół Boys i utwór Bawmy się i przechodzimy tak bawiąc się do kolejnych pozdrowień. Pozdrawiam całe radyjko, słuchaczy, proszę o piosenkę o Starym Mieście i informacje, kto ją śpiewa. Lanosy śpiewają. Piosenka o Starym Mieście już dzisiaj była. Dla Anny Karczewskiej od Chrzestnej dzwoni, śpiewa serce moje, że dziś imieniny twoje, więc ja składam ci życzenia zdrowia, szczęścia, powodzenia. Proszę o utwór Świat jest piękny Beaty Makowskiej. Proszę o piosenkę Nauczycielka tańca od Wariatki dla kochanego wariata. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Proszę o piosenkę Wspomnienie miłości z życzeniami wszystkiego najlepszego z okazji 55. urodzin dla mojej mamy Hanny Zesławska. W tą słoneczną niedzielę pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe radio. Proszę o imprez na dobre i na złe. Od córki Karoliny z Poprzecznej 6/33 dla rodziców Józefa i Ireny. Elvis Presley, Love Me Tender. Prośba muzyczna taka. Życzę ci życia na pełnej petardzie, ale z hamulcem bezpieczeństwa, kiedy trzeba odpocząć. Niech hajs się zgadza, przyjaciele nie zawodzą, a zasięg zawsze będzie na maksa. Bądź zawsze wersją premium samego siebie. Wszystkiego najlepszego Darkowi Grzelak życzą Darek i Ewa ze Szczecina. Serdeczne życzenia w dniu imienin dla męża Krzysztofa, spełnienia wszystkich marzeń od żony Katarzyny z dziećmi, proszę o baciary, zostań tu ze mną na zawsze. Muzyczne dedykacje, które uda nam się spełnić, to teraz będzie Wiwat, później imprez i utwór też, który się pojawi, to Nauczycielka tańca. Do 13.50 czekam na wasze pozdrowienia i życzenia. Muzycznych dedykacji już nie przyjmujemy. Jak się kontaktować, to telefon do studia 511-115-104, SMS 7168, Konin FM na początku, pisane razem, koszt SMS-a złoty 23, pamiętajcie o Messengerze, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo.

10 minut zostało nam do godziny 14. Ostatnie dziś pozdrowienia, które mam do zaprezentowania. Pozdrawiam moją żonę Marzenkę, sąsiada Władka oraz mamę Grażynkę, która ma dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. Najlepsze życzenia urodzinowe dla Łukasza Urbańskiego przesłają ciocia Emilka i wuja Marek. Adam Chrola, tego co najlepsze, to już dzisiaj graliśmy. Dla Anny Bussy od rodziny Graczyków i rodziny Sokołowskich z okazji imienin, spełnienia marzeń oraz opalenizny, która nie schodzi cały rok. Jesteś lekiem na całe zło. Pani Prońko, nie uda nam się dzisiaj zaprezentować, nie zmieścimy. Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla Łukasza Urbańskiego przesłają Klaudia i Natalia. Prośba, utwór Bratnie Dusze. Słodka Karolinka, taką piosenkę proszę z okazji mijających urodzin 22 lipca. Wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu. Spełnienia wszystkich marzeń życzą rodzice koprowscy z Goliny. Dla koleżanki i przyjaciółki Ani Nowickiej z miejscowości Tartak w dniu imienin zdrówka radości, słonecznych dni w życiu oraz spełnienia wszystkich marzeń życzy koleżanka Małgorzata z Grodźca, 7 czerwonych róż. Proszę o piosenkę O kopalni z życzeniami dla Leszka z Zakola. Życzenie dla mamy Ewy i dla Renaty, podziękowania za pomoc od Benka. Kolejna prośba o 7 czerwonych róż. Halo, halo, Konin, ulica Kolska, kochanej siostrze Krystynie na zbliżające się 70. urodziny. Dużo zdrówka i wszystkiego, czego pragniesz. Pamiętaj, że zawsze cię kochałem i kocham, brat. Życzenia dla Ani Komicz z okazji imienin, która jest na ogródkach działkowych w Żychlinie, to od przyjaciół. Pozdrowienia dla Ani Parzych z Sąpolna i jej partnera od Grażyny Jurka z Ośna Górnego. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Darka Grzelak życzą Kasia i Robert Operacz. Z okazji urodzin moc najserdeczniejszych życzeń, dużo zdrowia, samych pogodnych i słonecznych dni, powodzenia w pracy oraz w życiu osobistym dla Dariusza Grzelak.

Miałem jutro od 15 po południe w dobrym rytmie. Za dzisiaj, za wszelkie formy kontaktu, za to oczywiście, że byliście, dziękuję. Za tydzień w niedzielę zapraszam ponownie. Bye bye. Wojtek Maciejewski, do usłyszenia.

0: W Niemczech trwa obława na sprawcę wczorajszego ataku w Berlinie. Jutro rusza proces byłego prezesa jednego z klubów piłkarskich. Lawinowo przybywa chorych na odrę w Stanach Zjednoczonych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Werdecka. Do Niemiec napływają słowa solidarności po wczorajszym zamachu terrorystycznym. Doszło do niego podczas Parady Równości. Sprawca wjechał furgonetką na plac w centrum miasta. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą, 21-letnim Abulem B. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
2: Śledczy opublikowali jego wizerunek. Ostrzegają, że mężczyzna może być niebezpieczny i mieć przy sobie broń. Jak mówi rzecznik berlińskiej policji, Florian Nat był już wcześniej znany służbom.
3: Znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie.
2: Prawdopodobnie to właśnie Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał furgonetką na plac Tiergarten w samym sercu Berlina. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo. Tak atak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
0: W sądzie okręgowym w Ostrołęce ma się jutro rozpocząć proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich, grozi od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Chodzi o to, by korzystać z koszy tylko w razie wyższej konieczności, a śmieci zabierać do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
4: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
0: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od 3 dekad. Zdecydowana większość przypadków została zarejestrowana w 7 stanach: Karolinie Południowej, Utah, Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Większość przypadków dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. Wieś o Staszów na Dolnym Śląsku wpisana do rejestru zabytków, tak zdecydował konserwator, ale mieszkańcy będą się odwoływać, bo uważają, że decyzja sparaliżowała inwestycyjnie ich wieś i uniemożliwi to prowadzenie wszelkich prac budowlanych i remontowych, bo wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Niedziela słoneczna z chmurami napływającymi od północnego zachodu, gdzie może również przelotnie padać deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 stopni na północy, przez 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.

0: FM. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.

0: FM. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: pasach w stronę zachodniej granicy Polski. Uwaga na burzę, IMGW wydało właśnie alerty. Zmiana czasu może prowadzić do problemów ze wzrokiem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardycka. Uwaga na ogromne korki w stronę zachodniej granicy na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina. Zatory mają kilka kilometrów, podróż wydłuża się o co najmniej kilkadziesiąt minut. Od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz na A6 oraz między węzłami Goleniów-Północ, Goleniów-Południe i przed węzłem Rzęśnica. Korki to efekt dużego natężenia ruchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. A teraz IMGW wydało alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, a także lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w rejonach Madrytu i Avilli. Znacznie gorsze doniesienia płyną z Francji, gdzie sytuacja nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. A tak mówią sami strażacy.
2: Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia.
0: W sumie we Francji i Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowali dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Niedziela do końca dnia ciepła i słoneczna, choć w wielu regionach może przelotnie popadać, może też zagrzmieć alerty przed burzami w północnej połowie kraju. A na termometrach od 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.

Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa List Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Onin FM.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca, Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie kaletnicze krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: 29 rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Hiszpania wciąż walczy z pożarami, sytuacja się poprawia. IMGW ostrzega przed burzami oraz upałem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wardecka. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych, dodając, że sprawca, który wjechał w tłum ludzi na Paradzie Wolności furgonetką, prawdopodobnie atakował też maczetą po tym, gdy wysiadł z auta. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, to kobieta. Rannych zostało 29 osób, z których 3 są w stanie zagrażającym życiu. Domniemany sprawca, 21-letni mężczyzna, według niemieckich mediów sympatyk tzw. państwa islamskiego, wciąż jest poszukiwany. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus, która ma wysokość ponad 5600 metrów nad poziomem morza. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. Dwóm innym członkom wyprawy udało się przeżyć ekstremalne warunki. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali i trafili do szpitala. Uwaga na burzę i upał. Nadal obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie 1 stopnia przed wysokimi temperaturami w południowej i centralnej Polsce, ale instytut dał kolejny alert przed burzami z silnym wiatrem i deszczem oraz lokalnie gradem dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii o pożarach szalejących wokół stolicy. Z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
2: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów.
0: Z pożarami walczy też Francja. Tu na razie jednak sytuacja jest wciąż trudna. Pogody na ogół nie ma, tanio nie jest, ale turystów nie brakuje. Hel rocznie odwiedza nawet 800 tysięcy osób. Tradycyjne schabowe albo gołąbki przy głównej helskiej ulicy to od 40 do 45 zł. Ryby kosztują więcej, 74 zł za stek z łososia z frytkami albo 16 zł za 100 gramów innej smażonej lub grillowanej ryby. Większość turystów jednak nie zostaje na Helu na noc, ale spędza tu jeden dzień.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W poniedziałek miejscami nieco więcej chmur, może przelotnie padać deszcz we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę możliwe burze. Jutro na termometrach od 20 stopni na północy do 25 na Podkarpaciu.

0: FM. Konin FM.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
0: Konin FM 104.1.
8: Shake one time. Shake one time. Listen up.

0: Rząd chce znowu ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Obława na sprawcę po zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Dorota Wartecka. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN dotyczącego cen paliw, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
2: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
3: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
2: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
0: Tymczasem irańska agencja prasowa donosi o eksplozji tankowca w ciśnienie Ormus. Statek miał eksplodować po tym, jak wpłynął na minę morską opuściwszy wyznaczony przez Iran korytarz morski. Iran wielokrotnie atakował statki w ciśnienie i ostrzegał, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, a następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących murocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady. Stoisk nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
4: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie składać i zabezpieczać.
0: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka, dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, a szczególnie w opalne dni. A od mycia rąk nie ma wakacji. Holenderka Lorena Wiebes zwyciężyła w 4. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała wszystkie 3 etapy w Zamościu Lubartowie i dziś w Lublinie. W pierwszej dziesiątce nie było Polak.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro sporo chmur z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Może przelotnie padać deszcz, możliwe również burze na termometrach. Jutro od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.

0: Dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.

0: Konin FM 104.1.
1: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Reklama.

0: słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Reklama.

FM. Najbardziej roztańczone radio. Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.

0: Borys Szyc.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

Green FM.

Cześć, kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

Gonin FM 104.1.